Big 106.2, the beat of Bollywood. Dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum.